0: przygotowuje kandydatów. Ta analiza naszej sytuacji pokazuje też, że przy bardzo podobnej liczbie rodzin zastępczych na koniec każdego roku coraz więcej dzieci w tych rodzinach się wychowuje, więc dla nas to oznacza, że jedna rodzina coraz więcej dzieci przyjmuje do siebie, żeby się nimi zajmować, co bywa trudne w sytuacji, kiedy dziecko trafia z dużymi deficytami, trzeba nim się bardzo indywidualnie zająć.
1: W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje około 140 rodzin zastępczych, w których wychowuje się ponad 200 podopiecznych. 40 dzieci pozostaje pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szykuje się remont na śląskim odcinku autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wymianę dylatacji wiaduktu w rejonie węzła Zabrze Południe. Inwestycje chcemy zrealizować w formule projektuj i buduj, wyjaśnia Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji, który dodaje, że wyłoniona w postępowaniu firma będzie miała 2 lata na wykonanie prac.
2: W tym 12 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów. Prace w terenie obejmą rozbiórkę wysłużonych urządzeń dylatacyjnych, a także usunięcie warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni zarówno na obiektach, jak i na dojazdach do nich. W kolejnym etapie wykonawca zamontuje nowe dylatacje i odtworzy nawierzchnię wraz z oznakowaniem poziomym. Ponadto przyczółki i filary obiektów zyskają nową powłokę antykorozyjną.
1: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 23 czerwca.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Gliwice planują pozyskiwać ciepło z miejskich ścieków. Umowę w tej sprawie podpisało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Inwestycja jest na etapie integracji układu technologicznego. Obejmie też budowę wieloskalowej pompy ciepła, a celem jest zmniejszenie udziału paliw kopalnych w jego produkcji i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W efekcie ciepło będzie odzyskiwane z oczyszczonych ścieków miejskich. Będzie to największa tego typu instalacja na Śląsku. Jej wartość to ponad 100 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Bytomskie zabytki postindustrialne pojawiły się na znaczkach, folderach i kartach pocztowych. To część kolekcji pod nazwą Piękno Polski Górny Śląsk, emitowanej przez Pocztę Polską. W ramach niej docenione zostały Górnośląskie Koleje Wąskotorowe oraz Elektrociepłownia Sząbierki. Tomasz Sanecki z bytomskiego magistratu mówi, że to wielkie wyróżnienie dla miasta.
4: Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim, znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
1: W skład kolekcji wchodzi 6 znaczków, na których przedstawione zostały także Pałac w Szczynie, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz 2 katowickie zabytki Nikiszowiec i Spodek. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień z małym lub najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem. Będzie ciepło na termometrach do 26 stopni.
5: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W najbliższy piątek pierwsze polskie samoloty F-35 odbędą lot po kraju. W ramach powitania z Polską wystartują w Łasku, a następnie polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. To okazja, by Polacy zapoznali się z najnowocześniejszym sprzętem, zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. 3 pierwsze polskie wielozadaniowce F-35 przybyły do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku pod koniec maja. Polska zamówiła łącznie 32 takie samoloty produkowane w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie maszyny mają dotrzeć do naszego kraju w 2029 roku. Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Takie warunki przyszłego porozumienia z Rosją przedstawili po spotkaniu w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. W opublikowanym przez Downing Street komunikacie znalazł się też apel do Władimira Putina o zgodę na natychmiastowy rozejm.
6: Jednym z najważniejszych ustaleń jest plan wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy po wejściu w życie zawieszenia broni. Tak zwane wielonarodowe siły dla Ukrainy miałyby pomóc utrzymać pokój i stanowić element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W komunikacie podkreślono również, że obecna linia frontu mogłaby stać się punktem wyjścia do rozmów pokojowych. Jednocześnie zaznaczono, że granice państw nie mogą być zmieniane siłą, a Ukraina ma prawo sama decydować o swojej przyszłości i sojuszach. Europejscy przywódcy uznali też, że Ukraina musi otrzymać prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa. Obejmowałyby one dalszą pomoc wojskową oraz długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej armii. Chodzi m.in. o więcej systemów obrony przeciwlotniczej, produkcję pocisków.

0: rozwój wspólnych projektów zbrojeniowych. Uzgodniono także, że zamrożone rosyjskie aktywa pozostaną zablokowane do czasu zakończenia wojny i wypłaty odszkodowań Ukrainie za zniszczenia spowodowane rosyjską agresją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Benjaminem Netanyahu. Wcześniej prezydent USA mówił, że chce nakłonić Izrael, by nie

0: sam miał powiedzieć Netanyahu, że jeśli nie będzie to możliwe, mają postępować zgodnie ze wspólnym planem działań. Izraelski urzędnik przekazał również agencji Reutera, że jego państwo odpowie na wszelkie ataki Iranu na swoim terytorium. Amerykański prezydent w rozmowie z Fox News powiedział wcześniej, że jest blisko porozumienia z Iranem. Według Donalda Trumpa izraelskie ataki na Bejrut nie były uzgodnione ze Stanami Zjednoczonymi.
1: To są aktualności jedynki.
0: Za nami czwarty i ostatni dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Poza tradycyjnym konkursem na debiut i premierę roku odbyły się też jubileusze największych gwiazd polskiej estrady. Poza Anią Wyszkoni i Justyną Steczkowską, które obchodziły 30-lecie pracy artystycznej, świętował także zespół Lady Punk. Muzycy w ciągu 45 lat działalności wypromowali utwory, na które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.
2: W tym zespole. Dlaczego on wciąż jest na topie, pana zdaniem?
3: Utwory wpadające w ucho. Nie trzeba tego słuchać kilka razy.
4: To jest wyjątkowy jubileusz, który powinno się obchodzić z jak największym hukiem, można powiedzieć.
2: Gdzie go obchodzić, jak nie w Opolu?
4: Dokładnie.
2: Czego możemy życzyć z okazji 45-lecia?
5: Zdrowia. Żeby chłopaki jeszcze pociągnęli parę lat. Pięknie będzie, jak Stąsi. 80 parę lat, chłopaki nagrywają nową płytę, oni też nagrają, będzie pięknie.
6: Opole, dziękujemy pięknie!
0: Koncert w opolskim amfiteatrze był częścią trasy jubileuszowej. Lady Punka, w aktualnościach jeszcze Armenia i wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Premier Nikol Paszynian ogłosił historyczne zwycięstwo. Jego partia Umowa Społeczna zdobyła 54,5% głosów według wyników z 21% komisji wyborczych, które podała tamtejsza publiczna telewizja. Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów. Frekwencja wyniosła 59%, co jest wysokim wynikiem dla Armenii. Oficjalne wyniki głosowania zostaną ogłoszone w ciągu dnia. Eksperci oceniają, że to przełomowe wybory dla polityki zagranicznej Armenii. Według obserwatorów to test dla obecnego premiera Nikola Paszyniana, który dąży do pogłębienia więzi z Zachodem i zawarcia pokoju z Azerbejdżanem po wielu latach konfliktu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy zagrzmi na wschodzie i północnym wschodzie, burze będą jednak stopniowo zanikać, a temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 26 na południu Polski. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, burze na krańcach północno-wschodnich. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Płytka zatoka niżowa z nad południowej Szwecji i Bałtyku wypełnia się. Wyż 1025 hektopaskali z nad Niemiec przemieszcza się na północny wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 4 do 6, na zachodzie słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 4 do 6, w końcu okresu przechodzący w zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność przeważnie dobra, początkowo miejscami przelotny deszcz. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni skręcający na kierunki północne 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni skręcający na południowo-wschodni 3 do 5, przejściowo zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich, w końcu okresu skręcający na kierunki południowe

0: sesji Rada Miasta zaapelowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie wsparcia dla takich rodzin. Przyjęto także powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej, aby ograniczyć liczbę dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych. Potrzebujemy większego wsparcia systemowego, mówi Klaudia Nietrzepka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Jest kryzys pieczy zastępczej, brakuje kandydatów, ta

0: zabójczych na koniec każdego roku, coraz więcej dzieci w tych rodzinach się wychowuje, więc dla nas to oznacza, że jedna rodzina coraz więcej dzieci przyjmuje do siebie, żeby się nimi zajmować, co bywa trudne w sytuacji, kiedy dziecko trafia z dużymi deficytami, trzeba nim się bardzo indywidualnie zająć.
1: W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje około 140 rodzin zastępczych, w których wychowuje się ponad 200 podopiecznych. 40 dzieci pozostaje pod opieką placówek w opiekuńczo-wychowawczych. Szykuje się remont na śląskim odcinku autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wymianę dylatacji wiaduktu w rejonie węzła Zabrze Południe. Inwestycje chcemy zrealizować w formule projektuj i buduj, wyjaśnia Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji, który dodaje, że wyłoniona w postępowaniu firma będzie miała 2 lata na wykonanie prac.
2: W tym 12 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów. Prace w terenie obejmą rozbiórkę wysłużonych urządzeń dylatacyjnych, a także usunięcie warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni zarówno na obiektach, jak i na dojazdach do nich. W kolejnym etapie wykonawca zamontuje nowe dylatacje i odtworzy nawierzchnię wraz z oznakowaniem poziomym. Ponadto przeczółki i filary obiektów zyskają nową powłokę antykorozyjną.
1: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 23 czerwca.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Gliwice planują pozyskiwać ciepło z miejskich ścieków. Umowę w tej sprawie podpisało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Inwestycja jest na etapie integracji układu technologicznego. Obejmie też budowę wieloskalowej pompy ciepła, a celem jest zmniejszenie udziału paliw kopalnych w jego produkcji i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W efekcie ciepło będzie odzyskiwane z oczyszczonych ścieków miejskich. Będzie to największa tego typu instalacja na Śląsku. Jej wartość to ponad 100 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Bytomskie zabytki postindustrialne pojawiły się na znaczkach, folderach i kartach pocztowych. To część kolekcji pod nazwą Piękno Polski Górny Śląsk, emitowanej przez Pocztę Polską. W ramach niej docenione zostały Górnośląskie Koleje Wąskotorowe oraz Elektrociepłownia Sząbierki. Tomasz Sanecki z bytomskiego magistratu mówi, że to wielkie wyróżnienie dla miasta.
4: Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcję w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim, znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
1: W skład kolekcji wchodzi 6 znaczków, na których przedstawione zostały także Pałac w Pszczynie, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz 2 katowickie zabytki Nikiszowiec i Spodek. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień z małym lub najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem. Będzie ciepło na termometrach do 26 stopni.
5: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kibice szykują gorące powitanie Mai Chwalińskiej. Wicemistrzyni French Open o 9.25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. 24-letnia sensacja Rolanda Garrosa nie zapomina o wspierających ją fanach.
6: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie i naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
5: Maja Chwalińska niespodziewanie dotarła aż do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Starcie o trofeum przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W rywalizacji mężczyzn triumfował Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Najważniejszym tematem będzie kwestia odebrania orderu Włodymirowi Zełenskiemu na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z tamtejszych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Decyzję skrytykowali polscy politycy. Napiętą sytuację próbował załagodzić szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirył Budanow, który w piątek i w sobotę był w Warszawie.
7: Wizyta w Warszawie specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego rozpoczął od spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
8: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
7: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Kirył Budanow spotkał się też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON napisał później, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Zaznaczył, że są granice, których przekraczać nie wolno. Ukraińska delegacja w Belwederze spotkała się z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister wyjaśnił w mediach społecznościowych,

0: także o problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji Wołodymyra Zełenskiego. O oczekiwaniach strony polskiej Kryła Budanow rozmawiał też z szefem BBN Bartoszem Grodeckim. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: 19-latek usłyszał zarzuty zabójstwa młodej kobiety, której ciało znaleziono w piątek w mieszkaniu w Białej Podlaskiej. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, mówi Marcin Kozak z

0: zdarzeń, która zostanie oczywiście zweryfikowana w toku dalszych czynności. Prokurator sporządzi wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
1: Zatrzymany to mieszkaniec okolic Radzynia Podlaskiego.
2: To są aktualności jedynki.
1: W lasach prawie całej Polski pomimo ostatnich burz i deszczu występuje zagrożenie pożarowe. Dlatego eksperci apelują, by nie używać otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa. Eksperci przypominają też, że las odradza się bardzo długo.
3: Dr Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
4: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
3: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje dr Anna Wierzbicka z Poznańskiej Uczelni.
5: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś. No ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej.
3: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Na koniec o wspólnej akcji sanepidu i szkół w celu przeciwdziałania uzależnieniom. W podstawówkach we wrześniu wystartuje program profilaktyczny Tylko Pomyśl, kontynuacja obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny. Uczniowie zdobędą wiedzę, jak nie wpaść w pułapkę łatwo uzależniających preparatów, tłumaczy główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
1: Każdego roku ponad 20 tysięcy osób umiera w Polsce na raka płuc. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy stopniowo zanikające burze i opady deszczu we wschodniej części kraju. Przelotnie popada też w ciągu dnia w północnej części Polski, a na krańcach północno-wschodnich też zagrzmi.

0: zaapelowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie wsparcia dla takich rodzin. Przyjęto także powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej, aby ograniczyć liczbę dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych. Potrzebujemy większego wsparcia systemowego, mówi Klaudia Nietrzepka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Jest kryzys pieczy zastępczej, brakuje kandydatów. Ta analiza naszej sytuacji pokazuje też, że przy bardzo podobnej liczbie rodzin zastępczych na koniec każdego roku coraz więcej dzieci w tych rodzinach się wychowuje, więc dla nas to oznacza, że jedna rodzina coraz więcej dzieci przyjmuje do siebie, żeby się nimi zajmować, co bywa trudne w sytuacji, kiedy dziecko trafia z dużymi deficytami, trzeba nim się bardzo indywidualnie zająć.
0: W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje około 140 rodzin zastępczych, w których wychowuje się ponad 200 podopiecznych. 40 dzieci pozostaje pod opieką placówek w opiekuńczo-wychowawczych. Szykuje się remont na śląskim odcinku autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wymianę dylatacji wiaduktu w rejonie węzła Zabrze Południe. Inwestycje chcemy zrealizować w formule projektuj i buduj, wyjaśnia Szymon Haczyk z Katowic.

0: decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów. Prace w terenie obejmą rozbiórkę wysłużonych urządzeń dylatacyjnych, a także usunięcie warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni zarówno na obiektach, jak i na dojazdach do nich. W kolejnym etapie wykonawca zamontuje nowe dylatacje i odtworzy nawierzchnię wraz z oznakowaniem poziomym. Ponadto przeczółki i filary obiektów zyskają nową powłokę antykorozyjną.
1: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 23 czerwca.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Gliwice planują pozyskiwać ciepło z miejskich ścieków. Umowę w tej sprawie podpisało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Inwestycja jest na etapie integracji układu technologicznego. Obejmie też budowę wieloskalowej pompy ciepła, a celem jest zmniejszenie udziału paliw kopalnych w jego produkcji i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W efekcie ciepło będzie odzyskiwane z oczyszczonych ścieków miejskich. Będzie to największa tego typu instalacja na Śląsku. Jej wartość to ponad 100 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Bytomskie zabytki postindustrialne pojawiły się na znaczkach, folderach i kartach pocztowych. To część kolekcji pod nazwą Piękno Polski Górny Śląsk emitowanej przez Pocztę Polską. W ramach niej docenione zostały Górnośląskie Koleje Wąskotorowe oraz Elektrociepłownia Sząbierki. Tomasz Sanecki z bytomskiego magistratu mówi, że to wielkie wyróżnienie dla miasta.
3: Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim, znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
1: W skład kolekcji wchodzi 6 znaczków, na których przedstawione zostały także Pałac w Pszczynie, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz dwa katowickie zabytki Nikiszowiec i Spodek. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień z małym lub najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem. Będzie ciepło na termometrach do 26 stopni.
4: Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nawet kilkaset wypadków, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych i setki rannych. Policja analizuje dane powrotów do domu z długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi zatrzymali ponad 1000 pijanych kierowców. Dlatego funkcjonariusze regularnie apelują o zdrowy rozsądek za kółkiem.
5: Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu i reagujmy, gdy widzimy, że osoba pod jego działaniem zamierza prowadzić pojazd. Odpowiedzialna decyzja może zapobiec tragedii. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zachowujmy bezpieczną odległość, zapinajmy pasy bezpieczeństwa i pamiętajmy o innych uczestnikach ruchu.
4: Radził Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a my życzymy szerokiej drogi wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom. O bezpieczeństwo warto też zadbać nad wodą. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 39 osób. O respektowanie zasad bezpieczeństwa apeluje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Najwięcej osób ginie w miejscach niestrzeżonych, przypomina Jarosław Zwierzyna z WOPR.
6: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek, nie wskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się w kurcie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
4: W tym roku najwięcej osób utonęło w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. W aktualnościach zmieniamy temat. W Polsce spada produkcja truskawek, głównie z powodu zmian klimatu. Nasz kraj to drugi największy producent tych owoców w Unii Europejskiej, tuż za Hiszpanią. Polscy rolnicy coraz częściej mierzą się jednak z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, mówi ekspertka żywieniowa Paulina Sobiesiak-Pęszko.
7: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
4: Polska odpowiada obecnie za 15% unijnej produkcji truskawek. W 2009 roku do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych wpisana została truskawka kaszubska, czyli tradycyjny produkt województwa pomorskiego.

1990, informuje niemieckie Centrum Badań i Nauk o Ziemi. Do wstrząsu doszło na wyspie Mandano, drugiej co do wielkości wyspie Filipin, położonej w południowej części archipelagu. Trzęsienie ziemi miało miejsce na głębokości 10 km. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Na koniec Holandia, Surinamczycy i

0: 150 lat temu mieszkańcy Surinamu i Antylii stali się wolnymi ludźmi. Na niepodległość musieli jednak czekać kolejnych 100 lat.
1: Ketikoti oznacza zerwanie łańcuchów i właśnie o tym był wiersz, który w języku Sarantongo recytował Valentin. W Holandii mieszka 350 tysięcy osób surinamskiego pochodzenia. Co roku zniesienie niewolnictwa upamiętniają paradami, przedstawieniami, bo jak mówią, to co wydarzyło się kilkaset lat temu jest wspólną, nadal żywą historią Surinamu i Holandii. Surinamscy niewolnicy dostawali nazwiska swoich właścicieli, więc do dzisiaj noszę nie swoje nazwisko, mówiła mi Angela Handel ze stowarzyszenia Ketikoti. Kolonialna przeszłość jest nadal obecna w samym Amsterdamie. Budynki wokół Westerparku zostały zbudowane przez niewolników. Te wzdłuż kanałów zdobią obrazy przedstawiające niewolników. W miesięcznych obchodach uczestniczy wielu Holendrów, którzy widzą potrzebę rozliczenia się z przeszłością. Nie czuję się winna tego, co wydarzyło się kilkaset lat temu, ale dobrze jest znać swoją historię. Król Holandii oraz rząd kilka lat temu przeprosili Surinamczyków za niewolnictwo. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami ciepły, choć w niektórych regionach deszczowy początek tygodnia. Popada w północnej części Polski, na krańcach północno-wschodnich możliwe burze, a na termometrach

0: zaapelowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie wsparcia dla takich rodzin. Przyjęto także powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej, aby ograniczyć liczbę dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych. Potrzebujemy większego wsparcia systemowego, mówi Klaudia Nietrzepka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Jest kryzys pieczy zastępczej, brakuje kandydatów. Ta analiza naszej sytuacji pokazuje też, że przy bardzo podobnej liczbie rodzin zastępczych na koniec każdego roku coraz więcej dzieci w tych rodzinach się wychowuje, więc dla nas to oznacza, że jedna rodzina coraz więcej dzieci przyjmuje do siebie, żeby się nimi zajmować, co bywa trudne w sytuacji, kiedy dziecko trafia z dużymi deficytami, trzeba nim się bardzo indywidualnie zająć.
0: W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje około 140 rodzin zastępczych, w których wychowuje się ponad 200 podopiecznych. 40 dzieci pozostaje pod opieką placówek w opiekuńczo-wychowawczych. Szykuje się remont na śląskim odcinku autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wymianę dylatacji wiaduktu w rejonie węzła Zabrze Południe. Inwestycje chcemy zrealizować w formule projektuj i buduj, wyjaśnia Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji, który dodaje, że wyłoniona w postępowaniu firma będzie miała 2 lata na wykonanie prac.
2: W tym 12 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów. Prace w terenie obejmą rozbiórkę wysłużonych urządzeń dylatacyjnych, a także usunięcie warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni zarówno na obiektach, jak i na dojazdach do nich. W kolejnym etapie wykonawca zamontuje nowe dylatacje i odtworzy nawierzchnię wraz z oznakowaniem poziomym. Ponadto przeczółki i filary obiektów zyskają nową powłokę antykorozyjną.
0: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 23 czerwca.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gliwice planują pozyskiwać ciepło z miejskich ścieków. Umowę w tej sprawie podpisało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Inwestycja jest na etapie integracji układu technologicznego. Obejmie też budowę wieloskalowej pompy ciepła, a celem jest zmniejszenie udziału paliw kopalnych w jego produkcji i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W efekcie ciepło będzie odzyskiwane z oczyszczonych ścieków miejskich. Będzie to największa tego typu instalacja na Śląsku. Jej wartość to ponad 100 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Bytomskie zabytki postindustrialne pojawiły się na znaczkach, folderach i kartach pocztowych. To część kolekcji pod nazwą Piękno Polski Górny Śląsk, emitowanej przez Pocztę Polską. W ramach niej docenione zostały Górnośląskie Koleje Wąskotorowe oraz Elektrociepłownia Sząbierki. Tomasz Sanecki z bytomskiego magistratu mówi, że to wielkie wyróżnienie dla miasta.
4: Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim, znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
0: W skład kolekcji wchodzi 6 znaczków, na których przedstawione zostały także Pałac w Pszczynie, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz 2 katowickie zabytki Nikiszowiec i Spodek. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień z małym lub najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem. Będzie ciepło na termometrach do 26 stopni.
5: Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Około 9.30 na lotnisku Chopina w Warszawie wyląduje samolot z Paryża, a na jego pokładzie wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska. 24-latka wraca do Polski po napisaniu jednej z najbardziej zaskakujących historii turnieju. Polka przegrała w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Kibice nie kryją wzruszenia. Podkreślają, że droga Maji Chwalińskiej z eliminacji aż do ścisłego finału stanowi wzór do naśladowania.
6: No brakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest. Duma jest i podziękowanie dla Maji.
7: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
8: Bardzo duży wyczyn. Świetnie, gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła, jak było trudno jej i ludziom, z którymi współpracowała, więc naprawdę jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
5: Paryski sukces zapewni Polce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA z drugiej setki na 21 miejsce. Dziś poznamy 2 kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa.

0: Koalicji Obywatelskiej w stolicy Małopolski odbędą się przyspieszone wybory. Kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica.
1: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: Byłoby sensowne, żebyśmy

0: PSL-u albo koalicji.
1: O 17 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek. Jak mówi, zaangażowanej w sprawy lokalne i zwolenniczki budowania tożsamości miasta.
2: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże. Dla Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego partii, to by był ten kierunek.
1: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Izrael zaatakował Iran. Odgłosy eksplozji słychać było w Teheranie, Tebrizie i Isfahanie, informują lokalne media. Siły zbrojne Izraela przekazały, że przeprowadziły ataki na cele wojskowe w zachodnim i centralnym Iranie. Według Al Jazeera wybuchy słychać było także w Bejrucie. Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak Iran wystrzelił salwę pocisków w izraelskie cele w odwecie za wcześniejszy atak na południowe przedmieścia stolicy Libanu.
4: To są aktualności jedynki.
3: Wkrótce do szkół trafi poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Pracę nad nim kończy Ministerstwo Edukacji. Publikacja będzie wzorowana na poradniku bezpieczeństwa dla obywateli, który trafił do skrzynek pocztowych w całym kraju. Poradnik, ten dla uczniów, będzie dostosowany do wieku. Dla klasy 1-3 podstawówek będą to historie obrazkowe, tłumaczyła w Radiu Katowice Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
5: No musimy mieć wiedzę, jak się zabezpieczyć. I to wcale nie mówię o tych takich zdarzeniach, o których myślę każdy z nas ma w tej chwili w głowie, ale przecież mamy bardzo dużo takich zdarzeń jednak pogodowych, losowych, które powodują, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachować.
3: Poradnik bezpieczeństwa dla uczniów współtworzą Ministerstwa Edukacji, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. A na koniec przypominamy, w najbliższą sobotę 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będzie można zobaczyć pokazy naukowe i wziąć udział w eksperymentach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga też wcześniejszej rezerwacji.
6: To wydarzenie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu na wiek. Liczy się ciekawość świata, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Robert Firmhofer.
7: Piknik jest dla każdego i pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi, tematami. Jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich, bo to już 13 czerwca.
6: W trakcie wydarzenia zobaczymy ponad 650 pokazów naukowych. Wśród nich znajdziemy m.in. model bazy marsjańskiej,
8: do którego będziemy mieli całą opowieść o tym, jak w przyszłości może wyglądać ta nasza eksploracja czerwonej planety.
6: Mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
8: Na razie dokonują jej wyłącznie robotyczne łaziki i taki model łazika sterowany radiowo również będziemy ze sobą mieć.
6: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Poniedziałek ciepły w większości regionów. Opady deszczu w północnej części kraju zagrzmi na krańcach północno-wschodnich.

0: o zwiększenie wsparcia dla takich rodzin. Przyjęto także powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej, aby ograniczyć liczbę dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych. Potrzebujemy większego wsparcia systemowego, mówi Klaudia Nietrzepka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Jest kryzys pieczy zastępczej, brakuje kandydatów. Ta analiza naszej sytuacji pokazuje też, że przy bardzo podobnej liczbie rodzin zastępczych na koniec każdego roku coraz więcej dzieci w tych rodzinach się wychowuje, więc dla nas to oznacza, że jedna rodzina coraz więcej dzieci przyjmuje do siebie, żeby się nimi zajmować, co bywa trudne w sytuacji, kiedy dziecko trafia z dużymi deficytami, trzeba nim się bardzo indywidualnie zająć.
0: W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje około 140 rodzin zastępczych, w których wychowuje się ponad 200 podopiecznych. 40 dzieci pozostaje pod opieką placówek w opiekuńczo-wychowawczych. Szykuje się remont na śląskim odcinku autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wymianę dylatacji wiaduktu w rejonie węzła Zabrze Południe. Inwestycje chcemy zrealizować w formule projektuj i buduj, wyjaśnia Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji, który dodaje, że wyłoniona w postępowaniu firma będzie miała 2 lata na wykonanie prac.
2: W tym 12 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów. Prace w terenie obejmą rozbiórkę wysłużonych urządzeń dylatacyjnych, a także usunięcie warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni zarówno na obiektach, jak i na dojazdach do nich. W kolejnym etapie wykonawca zamontuje nowe dylatacje i odtworzy nawierzchnię wraz z oznakowaniem poziomym. Ponadto przyczółki i filary obiektów zyskają nową powłokę antykorozyjną.
0: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 23 czerwca.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gliwice planują pozyskiwać ciepło z miejskich ścieków. Umowę w tej sprawie podpisało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Inwestycja jest na etapie integracji układu technologicznego. Obejmie też budowę wieloskalowej pompy ciepła, a celem jest zmniejszenie udziału paliw kopalnych w jego produkcji i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W efekcie ciepło będzie odzyskiwane z oczyszczonych ścieków miejskich. Będzie to największa tego typu instalacja na Śląsku. Jej wartość to ponad 100 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Bytomskie zabytki postindustrialne pojawiły się na znaczkach, folderach i kartach pocztowych. To część kolekcji pod nazwą Piękno Polski Górny Śląsk, emitowanej przez Pocztę Polską. W ramach niej docenione zostały Górnośląskie Koleje Wąskotorowe oraz Elektrociepłownia Sząbierki. Tomasz Sanecki z Bytomskiego Magistratu mówi, że to wielkie wyróżnienie dla miasta.
4: Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim, znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
0: W skład kolekcji wchodzi 6 znaczków, na których przedstawione zostały także Pałac w Pszczynie, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz 2 katowickie zabytki Nikiszowiec i Spodek. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień z małym lub najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem. Będzie ciepło na termometrach do 26 stopni.
5: Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Około 9.30 na lotnisku Chopina w Warszawie wyląduje samolot z Paryża, a na jego pokładzie wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska. 24-latka wraca do Polski po napisaniu jednej z najbardziej zaskakujących historii turnieju. Polka przegrała w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Kibice nie kryją wzruszenia. Podkreślają, że droga Maji Chwalińskiej z eliminacji aż do ścisłego finału stanowi wzór do naśladowania.
6: No brakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest. Duma jest i podziękowanie dla Maji.
7: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
8: Bardzo duży wyczyn. Świetnie, gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła, jak było trudno jej i ludziom, z którymi współpracowała, więc naprawdę jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
5: Paryski sukces zapewni Polce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA z drugiej setki na 21 miejsce. Dziś poznamy 2 kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Po referendum, w którym odwołano dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, w stolicy Małopolski odbędą się przyspieszone wybory. Kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica.
9: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem Ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
10: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata, tak też dla higieny koalicji. Chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
9: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek. Jak mówi, zaangażowanej w sprawy lokalne i zwolenniczki budowania tożsamości miast.

0: Czas pokaże. Dla Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego partii, to by był ten kierunek.
1: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Izrael zaatakował Iran. Odgłosy eksplozji słychać było w Teheranie, Tebrizie i Isfahanie, informują lokalne media. Siły zbrojne Izraela przekazały...

0: uczniów. Pracę nad nim kończy Ministerstwo Edukacji. Publikacja będzie wzorowana na poradniku bezpieczeństwa dla obywateli, który trafił do skrzynek pocztowych w całym kraju. Poradnik, ten dla uczniów, będzie dostosowany do wieku. Dla klasy 1-3 podstawówek będą to historie obrazkowe, tłumaczyła w Radiu Katowice Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
1: No musimy mieć wiedzę, jak się zabezpieczyć. I to wcale nie mówię o tych takich zdarzeniach, o których myślę każdy z nas ma w tej chwili w głowie, ale przecież mamy bardzo dużo takich zdarzeń jednak pogodowych, losowych, które powodują, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachować.
0: Poradnik bezpieczeństwa dla uczniów współtworzą Ministerstwa Edukacji, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. A na koniec przypominamy, w najbliższą sobotę 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będzie można zobaczyć pokazy naukowe i wziąć udział w eksperymentach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga też wcześniejszej rezerwacji.
2: To wydarzenie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu na wiek. Liczy się ciekawość świata, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
3: Piknik jest dla każdego i pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi, tematami. Jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich, bo to już 13 czerwca.
2: W trakcie wydarzenia zobaczymy ponad 650 pokazów naukowych. Wśród nich znajdziemy m.in. model bazy marsjańskiej,
4: do którego będziemy mieli całą opowieść o tym, jak w przyszłości może wyglądać ta nasza eksploracja czerwonej planety.
2: Mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
4: Na razie dokonują jej wyłącznie robotyczne łaziki i taki model łazika sterowany radiowo również będziemy ze sobą mieć.
2: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Poniedziałek ciepły w większości regionów. Opady deszczu w północnej części.

0: lokali komunalnych w Siemianowicach Śląskich. Pozwala na to m.in. znowelizowana ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Od wyniku procedury zależy ewentualna podwyżka czynszu. Od dziś można składać projekty do 13. edycji budżetu obywatelskiego w Bielsku-Białej. Do podziału jest ponad 10 milionów złotych, z czego 3 miliony trafią na projekty osiedlowe, a pozostała kwota na projekty ogólnomiejskie. Przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Rozpoczyna się wakacyjna odsłona programu szkoleniowego Wakacje z Wojskiem. W tym roku odbędą się 3 27-dniowe turnusy w niemal 90 miejscach w kraju. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już dzisiaj. Każdy, kto zapisze się na zajęcia, może wybrać jednostkę, w której chce odbyć szkolenie, a do wyboru są jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych i marynarki wojennej. Radio.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Zieliński. Polscy kibice czekają na Maję Chwalińską. Dziś wraca do kraju. Może spodziewać się hucznego powitania.
2: Armenia nie schodzi z proeuropejskiego kursu. Są wstępne wyniki wyborów parlamentarnych.
1: Michał Leksiński zdobył koronę ziemi. Ostatnim jego szczytem było Denali.
2: Wyjątkowa okazja, by móc spotkać się z wicemistrzynią turnieju Roland Garros o 9.30 na warszawskim lotnisku Chopina. Wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie.
1: Polka była jedną z największych rewelacji podczas tegorocznego French Open. Rozpoczęła od kwalifikacji, a następnie pokonała kolejne, wyżej notowane rywalki i awansowała aż do wielkiego finału. Tam musiała uznać wyższość Rosjanki Mirry Andrzejewej, przegrywając w dwóch setach.
2: Kibice podkreślają, że ta niesamowita

0: troszeczkę, ale naprawdę duma jest.
1: Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła, jak było trudno jej i ludziom, z którymi współpracowała, więc naprawdę jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
2: Paryski sukces zapewni Polsce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA. Nasza wicemistrzyni zamelduje się na rekordowym 21. miejscu.
3: W aktualnościach teraz Filipiny i potężne trzęsienie ziemi, które nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu kraju.
2: Miało magnitudę 7,8. W jego wyniku zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery zostały ranne.
3: Dla Filipin oraz Japonii i Indonezji wydano alerty przed tsunami. Wysokość fali może sięgać nawet 3 metrów.
2: Mieszkańcom niżej położonych regionów nadmorskich zalecono ewakuację.
3: Partia premiera Nikola Paszyniana wygrywa wybory parlamentarne w Armenii. Według wstępnych wyników umowa społeczna zdobyła 54,5% głosów.
2: Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów.
3: Tegoroczne wybory postrzegane były jako sprawdzian dla proeuropejskiego kursu, który rządzący krajem obrali w 2018 roku. Wcześniej Armenia była niemal całkowicie uzależniona od Moskwy.
2: Znowu, że na Bliskim Wschodzie Izrael zaatakował Iran. Eksplozje słychać było w kilku miastach, m.in. w Isfahanie, Tabrizie i Teheranie.
3: Wcześniej w stronę Izraela poleciały irańskie rakiety. To był odwet za wczorajsze naloty na południowe dzielnice stolicy Libanu, Bejrutu.
4: Około 22 czasu miejscowego izraelska armia poinformowała o pierwszych rakietach lecących z Iranu w kierunku Izraela. Zostały zestrzelone, ale zaraz po nich wykryto kolejne. To pierwszy irański atak na Izrael od 8 kwietnia. To ostrzeżenie, by zaprzestać zła. Każde nowe działanie spotka się z jeszcze bardziej druzgocącą reakcją i większymi kosztami. Napisał na portalu X Mohsen Rezai, doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaby Chameneiego. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szecham.
5: To są aktualności jedynki.
2: Pociągi wróciły na tory między Słupskiem a Ustką.
3: Po potężnej burzy trasa kolejowa była zablokowana przez kilka godzin. Jeździła komunikacja zastępcza, informuje Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
6: Po usunięciu drzewa z torów oraz naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej przywrócony został ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka.
2: Dziś w pogodzie ma być już spokojniej, zagrzmieć może tylko w okolicach Suwałk.
3: Michał Leksiński z koroną ziemi wszedł na Denali, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. To jego 9. i ostatnia góra korony.
2: Ten sukces wymagał lat przygotowań, kolejnych wypraw, ogromnej determinacji i mierzenia się z porażkami.
3: Szczyt, na którym temperatury spadają poniżej minus 60 stopni, udało się zdobyć Polakowi podczas 3. próby.
7: Niektórzy mówią, że porównywalną z Everestem. Według mnie ciężko to porównywać, ale rzeczywiście ona jest piekielnie ciężka ze względu na tą całą logistykę ciągnięcia sań i warunki, jakie panują na Alasce, że z tą górą też przyjdzie mi się mierzyć 3 razy. Niektórzy mówili, że to szaleństwo wracać po wszystkich perypetiach, które miałem na Denali po raz 3, ale to zrobiłem, wszedłem na szczyt i zdobyłem koronę.
2: Michał Leksiński jest 29. Polakiem, który zdobył koronę ziemi.
3: Lady Punk porwał amfiteatr w Opolu. W ostatnim dniu Festiwalu Polskiej Piosenki zespół świętował swoje 45-lecie.
2: Muzycy na scenie dali z siebie wszystko, publiczność była zachwycona.
8: Czego możemy życzyć z okazji 45-lecia?
9: Zdrowia. Żeby chłopaki jeszcze pociągnęli parę lat. Pięknie będzie, jak Stąsi. 80 parę lat, chłopaki nagrywają nową płytę, oni też nagrają, będzie pięknie.
10: Opole, dziękujemy pięknie!
3: Koncert w Opolskim Amfiteatrze był częścią trasy, którą Lady Punk świętuje 45-lecie, a patronem medialnym festiwalu było Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew, mistrzem tenisowego French Open Niemiec rosyjskiego pochodzenia, pokonał w finale Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. W rywalizacji deblistek najlepsze Czeszka Katarzyna Siniakowa i Amerykanka Taylor Townsend. A przypomnę, że nasza Maja Chwalińska dotarła w singlu aż do finału, w którym uległa Rosjance Mirze Andrzejewej. Wczoraj spotkała się w Paryżu z dziennikarzami i mówiła, za co tak naprawdę kocha swoją dyscyplinę.
12: Myślę, że za to, że tak naprawdę nie ma jednego stylu gry. Uważam, że można być bardzo kreatywnym w tenisie i można bardzo dużo kreować i zawsze za to tenis lubiłam, że właśnie można grać po swojemu tak naprawdę i nie ma jakiegoś jednego wzorca na wygraną.
11: Dziś po 9:00 samolot z Mają Chwalińską na pokładzie.

koszykarki przegrały z Chinkami 1-3 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych, które wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki oraz Serbki. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska mówi o tym, co w starciu z Chinkami sprawiało Polkom największą trudność.

0: 17 do 21 czerwca w Bangkoku. Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w krosie podczas zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w Pradze. Zwyciężyła francuska Camille Prigent. Dla Zwolińskiej to drugie podium w tych zawodach. W piątek była także druga w slalomie K1. Holenderka Demi Vollering wygrała kolarski wyścig Giro d'Italia kobiet. Zwycięstwo zapewniła sobie podczas ostatniego etapu, na którym zajęła czwarte miejsce.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Pogoda. Pogodnie będzie dziś na południu i zachodzie kraju, w pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północy i północnym wschodzie zagrzmi. Tam będzie też najchłodniej, 17-20 stopni, na przeważającym obszarze kraju 23-25, a najcieplej na Podkarpaciu nawet 27. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 13% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 17 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. Niemal w całej północnej połowie kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Jak Państwa długi weekend w trzech słowach, czekamy do 10.32, 205, 102 i jeszcze dwa. Antena @radio.katowice.pl. Za chwilę pojawi się także specjalny post na naszym profilu facebookowym, a teraz już Autoradio i Dorota Stabik.
5: Ruch na drogach regionu o poranku raczej umiarkowany, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale kierowcy sygnalizują o kolizji na trasie 933 w miejscowości Pniówek między Pawłowicami a Jastrzębiem Zdrojem. Tam ruch zwalnia. W Tychach więcej samochodów już na trasie 44 na wysokości Urbanowic. Wzmożony ruch też na Wiślance w Żorach, a w Gliwicach nogę z gazu trzeba zdjąć na trasie 88 w rejonie połączenia z drogą 901. Czyli ulicą Toszecką. W Bytomiu ciaśniej na drodze 94 w ścisłym centrum miasta na wysokości Galerii Handlowej i zwalnia wyjazd z miasta drogą 79 w stronę Katowic. W Katowicach z kolei korkuje się zjazd z autostrady A4 na Mikołowską, więcej samochodów na Geppert-Meyer, tłoczno na Granicznej i Dudy Gracza przy połączeniu z Warszawską i ciaśniej także na Wiślance na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. 691 404 czekamy na sygnały z dróg

0: mieszkaniowym zasobie gminy. Od wyniku procedury zależy ewentualna podwyżka czynszu. Od dziś można składać projekty do 13. edycji budżetu obywatelskiego w Bielsku-Białej. Do podziału jest ponad 10 milionów złotych, z czego 3 miliony trafią na projekty osiedlowe, a pozostała kwota na projekty ogólnomiejskie. Przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Rozpoczyna się wakacyjna odsłona programu szkoleniowego Wakacje z Wojskiem. W tym roku odbędą się 3 27-dniowe turnusy w niemal 90 miejscach w kraju. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już dzisiaj. Każdy, kto zapisze się na zajęcia, może wybrać jednostkę, w której chce odbyć szkolenie, a do wyboru są jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych i marynarki wojennej.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 8 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
2: Co najmniej 5 osób zginęło w kolejnych atakach Rosji na Ukrainę. Ucierpiało głównie Zaporoże na południowym wschodzie kraju.
3: Warunki przyszłego pokoju w Ukrainie przedstawili po spotkaniu w Londynie przywódcy największych europejskich państw.
2: Kapituła Orderu Orła Białego zbiera się dziś w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu tego odznaczenia.
3: 5 osób zginęło, a 14 zostało rannych na skutek rosyjskiego uderzenia na obwód zaporowski w południowo-wschodniej Ukrainie. Rosjanie dokonali ataku z użyciem lotnictwa, dronów i artylerii. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, elementy infrastruktury i samochody.
2: Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Takie warunki przyszłego porozumienia z Rosją przedstawili po spotkaniu w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydent Ukrainy. Znalazł się także apel do Władimira Putina o zgodę na rozejm.
4: Ukraiński prezydent poinformował przywódców o sytuacji na froncie, gdzie, jak napisał, Rosjanie już od niemal pół roku tracą miesięcznie po 30 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Jak podkreślił, Rosja nie wygrywa na polu walki, a ukraińskie uderzenia średniego i dalekiego zasięgu znacząco ograniczają jej możliwości rozszerzania agresji. Wołodymyr Zełenski dodał, że ukraińska ocena sytuacji na froncie jest zgodna z ocenami partnerów. Ponadto zaznaczył, że omówiono możliwości ożywienia działań dyplomatycznych, a dla Ukrainy zawsze priorytetem było to, aby stanowisko i głos Europy w negocjacjach były silne. Po rozmowach w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydent Ukrainy przedstawili warunki porozumienia z Rosją. Są to m.in. natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale też rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
3: Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Powodem jest nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Dziś w tej sprawie zbiera się kapituła Orderu Orła Białego.
2: Trzeba upominać się o pamięć historyczną, ale nałożyć na to także współczesne interesy, mówi europoseł PSL-u Adam Jarubas.
5: Polska ma prawo domagać się i ma zobowiązanie moralne, żeby domagać się godnego uczczenia pamięci ofiar Wołynia, tego ludobójstwa, które tam się zadziało. Moim zdaniem pan prezydent zaczął od takiej bomby atomowej. Moim zdaniem powinny tutaj trwać, wcześniej być uruchamiane różnego rodzaju rozmowy o charakterze dyplomatycznym.
3: Z kolei zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu powinno się w tej sytuacji odbyć niemal z automatu.
6: Rozumiem, że jest jakaś procedura, ale to powinno połączyć całą klasę polityczną, bo nie może być

0: Warszawie gościł przedstawiciel prezydenta Ukrainy, Kirył Budanow. Rozmawiał z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Marcinem Przydaczem z kancelarii prezydenta.
1: Dziennikarzom nie przedstawiono szczegółowych ustaleń wynikających z tych rozmów.
0: Pomimo burzowej i deszczowej aury w lasach prawie w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, w niektórych miejscach średnie.
1: Specjaliści przypominają, aby unikać używania otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa.
2: Doktor Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
3: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
2: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje doktor Anna Wierzbicka z poznańskiej uczelni.
4: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów.
2: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Przez Kraków przeszła parada smoków.
1: Była to część smoczego święta, gdy smok wawelski spotyka się ze swoją rodziną z całego świata. Barwne widowisko co roku przyciąga tłumy krakowian i turystów.
5: Super, bardzo ładnie.
6: Jak
5: jesteśmy
6: co roku.
5: Tak, któryś z kolei rok i świetnie jest.
6: Super, pięknie. Bardzo się postarali wszyscy i naprawdę jest co zobaczyć.
7: Jestem pierwszy raz, rewelacja.
5: Specjalnie jesteśmy z Olkusza, córka z Krakowa, ale my z Olkusza, żeby oglądnąć paradę.
6: Jest świetnie.
0: Po raz pierwszy wielka parada smoków odbyła się w 2000 roku i na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Krakowa.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jest 5 po siódmej, to czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry i pierwszy temat nie może być inny. Majka i jej bajka, tak sobie to wymyśliłem. Na French Open wciąż trwa. Wciąż przeżywamy nieprawdopodobny turniej w wykonaniu Maji Chwalińskiej, która przedarła się przez kwalifikację Rolanda Garrosa, by dotrzeć do finału paryskiego Wielkiego Szlema. W decydującym meczu przegrała ze świetną 19-latką Mirrę Andrejewą 3-6 i 2-6. Maja wraca dziś do kraju. Samolot z naszą Mają na pokładzie ma lądować na Okęciu o 9.25. Kto żyw na lotnisko?
11: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie. I naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
10: Panna Majo, my wszystko wyjaśnimy. Na Okęciu zbiórka o 9.25, obecność obowiązkowa. A mistrzem French Open został Aleksander Zwieriew. W finale Niemiec wygrał z Włochem Flavio Coboldim 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Mecz trwał 4 godziny i 16 minut. To pierwszy tytuł Zwieriewa. Klaudia Zwolińska nie spoczęła na laurach. Nasza najlepsza kajakarka górska 2 razy stawała na podium podczas otwierającego sezon Pucharu Świata na torze w Pradze. Po 2-krotnie była 2., w piątek w slalomie na Kanadyjce, a wczoraj w krosie. W Formule 1 ten sezon jak dotąd należy do Andrei Kimiego Antonelliego, który znów wygrał po raz 5 z rzędu. Kierowca Mercedesa Grand Prix Monaco zdobył w imponującym stylu, wyprzedzając Brytyjczyka Lewisa Hamiltona jadącego w Ferrari o ponad 6 sekund. F1 ryknie w połowie czerwca w Barcelonie. Demi Follering z grupy FDŻ United Suez wygrała żeńskie Giro d'Italia, przesądził ostatni etap i rywalizacja Holenderek. O zwycięstwo walczyła też Anna van der Breggen z SD Works Pro Time. Ostatni etap wygrała Włoszka Elisa Longo Borghini z UAE ADQ. Dziś rusza finał Orlen Basket League i o 20.15 broniący tytułu koszykarzy Legii Warszawa podejmą Zastal Zielona Góra. No i zostajemy przy koszykówce. Nie zawsze mury pomagają gospodarzom. Polskie drużyny szybko odpadły z Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. Złoto dla Łotyszów, którzy w finale pokonali Niemców 20-15. Wśród kobiet triumfowały Amerykanki po zwycięstwie z Australijkami 21-20.
9: A co w prognozie na poniedziałek? No dużo ciepła na Okęciu, ale to po 9.30, a poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Na ogół w północnej połowie kraju może też popadać. Najwięcej deszczu szykuje się na Suwalszczyźnie, a na krańcach południowo-wschodnich możliwe

kierunku zachodnich. Ciśnienie będzie wolno spadać do 1017 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu. Ciśnienie jeszcze wolno spadnie do około 1014 hektopaskali, ale zaznaczam, te zmiany ciśnienia o tej porze roku są bardzo niewielkie i praktycznie nie mają żadnego znaczenia nawet dla meteopatów. Co we wtorek, 9 czerwca, proszę Państwa, jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, ale w ciągu dnia od zachodu będzie stopniowo wzrastać do dużego i całkowitego, no i późnym popołudniem w większości regionu wystąpią opady deszczu. Przed tym deszczowym frontem temperatura zdąży jeszcze wzrosnąć do 24-25, lokalnie może nawet 26 stopni, co by oznaczało, że miejscami zanotujemy nawet gorący dzień, bo o gorącym dniu mówimy wtedy, gdy temperatura osiąga od 25 do 30 stopni. Wiatr jutro słaby i umiarkowany z południa, a potem za frontem skręci na zachodni. Ciśnienie będzie się wahać w zakresie 1015-1012 hektopaskali. Co w nocy z wtorku na środę? Zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu, zwłaszcza w południowej połowie województwa śląskiego. Temperatura minimalna 12-14 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1017 hektopaskali. No i teraz, proszę Państwa, prognoza na środę, 10 czerwca. Tutaj czeka nas duża zmiana w pogodzie. Generalnie w połowie tygodnia, proszę Państwa, można powiedzieć o takim załamaniu pogody, które nastąpi. W środę zero szans na słońce w całym województwie śląskim, zachmurzenie całkowite i do tego w większości regionu wystąpią opady deszczu, które miejscami mogą mieć charakter nawet ciągły. No i w porównaniu do tego bardzo ciepłego, miejscami nawet gorącego wtorku, ochłodzi się w środę o 10, lokalnie nawet ponad 10 stopni. Temperatura maksymalna w środę to zaledwie 14-15, może lokalnie 16 stopni. Wiatr słaby przeważnie z północy i wschodu, a ciśnienie dość stabilne, 1017 hektopaskali. Także początek tygodnia bardzo ciepły, we wtorek

Dorota Stabik. Poważne kłopoty na autostradzie A4 w Gliwicach. Nasi słuchacze przekazują, że w rejonie węzła Sośnica na pasach do Wrocławia przewrócił się tir, który blokuje przejazd. Da się przejechać pasami, które są do zjazdu na centrum handlowe i tak przejechać prosto, przekazuje nasz słuchacz. Natomiast w stronę Katowic czynny tylko pas awaryjny. Potężny korek także na autostradzie A1 na pasach do Łodzi. W rejonie gliwickiego Bojkowa jest zwężenie drogi z 3 pasów do 1. Kolejka samochodów zaczyna się już za Czerwionką Leszczynami. W związku z tym zakorkowany także wjazd do Gliwic D.

0: Zalewska z Koalicji Obywatelskiej. Parlament Europejski domaga się zwiększenia puli odszkodowań, ale to oznacza większe koszty dla przewoźników, na co zwracają uwagę unijne kraje.
1: Rządom zależy na tym, żeby nie zaszkodzić liniom lotniczym,
0: skomentował europoseł Kosma Złotowski z PiSu. Sporne w tych negocjacjach są też powody, dla których będzie przysługiwać odszkodowanie. Czy na przykład chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu, to będą okoliczności nadzwyczajne, bez rekompensat.
2: Relacjonowała Beata Płomecka. Zachmurzenie w Śląskiem będzie dziś małe i umiarkowane. Nie spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni, a do 24 w rejonach podgórskich.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Poważne kłopoty na autostradzie A4 w Gliwicach. Nasi słuchacze przekazują, że w rejonie węzła Sośnica na pasach do Wrocławia przewrócił się tir, który blokuje przejazd. Da się przejechać pasami, które są do zjazdu na centrum handlowe i tak przejechać prosto, przekazuje nasz słuchacz. Natomiast w stronę Katowic czynny tylko pas awaryjny. Potężny korek także na autostradzie A1 na pasach do Łodzi. W rejonie gliwickiego Bojkowa jest zwężenie drogi z 3 pasów do 1. Kolejka samochodów zaczyna się już za Czerwionką Leszczynami. W związku z tym zakorkowany także wjazd do Gliwic drogą 78 od Rybnika. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regiona.
4: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
5: Czekaliśmy na bardzo dokładną prognozę pogody. Czekaliśmy na połączenie z stacją Meteo Planetarium Śląskiego. I doczekaliśmy się. Damian Dąbrowski w Radiu Katowice. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie po długim weekendzie, który przyniósł nam całkiem niezłą pogodę i dość wysoką temperaturę dochodzącą do 25 stopni. Co nam zaserwuje w pogodzie nowy tydzień, proszę Państwa? No, będzie w najbliższych dniach dość ciekawie i różnorodnie. Zacznijmy od prognozy na poniedziałek, dzisiaj 8 czerwca, i zachmurzenie w województwie śląskim będzie najczęściej małe lub umiarkowane, także czeka nas słoneczny, przyjemny dzień bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24, no lokalnie może nawet 25 stopni. Wiatr powieje słabo z kierunków zachodnich, ciśnienie będzie wolno spadać do 1017 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu. Ciśnienie jeszcze wolno spadnie do około 1014 hektopaskali, ale zaznaczam, te zmiany ciśnienia o tej porze roku są bardzo niewielkie i praktycznie nie mają żadnego znaczenia nawet dla meteopatów. Co we wtorek, 9 czerwca, proszę Państwa, jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, ale w ciągu dnia od zachodu będzie stopniowo wzrastać do dużego i całkowitego, no i późnym popołudniem w większości regionów wystąpią opady deszczu. Przed tym deszczowym frontem temperatura zdąży jeszcze wzrosnąć do 24-25, lokalnie może nawet 26 stopni, co by oznaczało, że miejscami zanotujemy nawet gorący dzień, bo o gorącym dniu mówimy wtedy, gdy temperatura osiąga od 25 do 30 stopni. Wiatr jutro słaby i umiarkowany z południa, a potem za frontem skręci na zachodni. Ciśnienie będzie się wahać w zakresie 1015-1012 hektopaskali. Co w nocy z wtorku na środę? Zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu, zwłaszcza w południowej połowie województwa śląskiego. Temperatura minimalna 12-14 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1017 hektopaskali. No i teraz, proszę Państwa, prognoza na środę, 10 czerwca.

się we wtorek